lechebe manye kwa wano wone njela Waka miligwa nezila wano poteleka Wano kwisila uchilo muzi bafu Waka tabigwa nefupa lemulafu Cheza tangu chomule mela mofonya fowe Dono tula nyamisholo ndiliga mipita Lume ndili ndoga hakuna nga ndiliga Kova shavila netamalino pita Munga lembeza nenanyiso mupinda